kukalenka za pupala, pupalenka kuk, kukine kukej puk, pukine pupej, kukalia, kukalia, pupalia, pupalia, kukalia, kuk, pukalia, puk, tuki, tuki, tuki, tuk, a už ani muk. Kuk, kuk, kuk, puk, puky, puk, zakukala, kukalenka, zapupala, pupalenka, kuk, kuk, kine, kukej, puk.